0: Giants Play.
1: Kapris.
2: Številka ena na obali.
3: Številka ena na obali.

0: Ed Sheeran.
1: Hey, it's Martin Garrix.
2: Kapris.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.
5: Obala je zakon.

0: going on? This is Temper City.
1: Radio Kapris.
2: To je Kapris.
3: Kapris je številka ena na obali.

0: Sheeran. Here's Martin Garrix.
1: Kapris.
2: Številka ena na obali.
3: Številka ena na obali.
1: Obala je zakon.